0: Odoy tsak iga mi machin jeje kakuy. Hem jeje mik mats pap ich pahoj inik tumne wewek ne. Se ang hap ang mots moam kutek ket chumpo in champok in ich wewek ne. Hoj in chak pa moya tunga kia ne tumkuy. Akam chech puk tuku. Hunoy ko iga odoy ichiwin jeje tsuscham, wonjam, tsamicham, yomo managay wewek. Ta guaga yosha tamin iga odoy pujin, odoy tanzagin iga pujin yup jeje kakuy, iga tantoy pa kunus nashukm nashaki anjagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Jazz